0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you. Dzień dobry, good morning, welcome, and enjoy Polish program. Dzień dobry, drodzy rodacy. Dzisiaj w programie usłyszymy popularną orkiestrę góralską, braci Golec i Marię Koterbską. A poza tym chcemy przypomnieć, że dzisiaj niedziela, 13 wrzesień. Imieniny Eugenii, Filipa, Szeligi i Jana. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią Kiedy ranne wstają zorze, śpiewa Bernard Ladysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa. I prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. A ci, którzy nie kochają Stanów Zjednoczonych, nie powinni tu być, nie powinni mieć tu miejsca. W samotności swojej ostrożnym być trzeba, by jak stary handlarz dobra na sumę nie wymieniać.

George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu, produkowanej przez Steinmetz Market w Parma. W Steinmetz znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. Steinmetz oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne i tak sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona, pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu Steinmetz pod adresem 5338 State Road w Parma. Telefon do Steinmetz kierunkowy 216-398-0183. Powtarzam, 216-398-0183.

Myślę, że każdy mógł się o tym przekonać, że pieniądze to nie wszystko. Najważniejsze jest, gdy mamy kogoś blisko. Przypominamy, że Polski Dzień w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Bellevue, Ohio będzie na przyszłą niedzielę, 20 września. Będzie tam dwóch polskich księży mówiących po polsku. Jest okazja do spowiedzi. Polski Dzień w Bellevue, Ohio, 20 września.

bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportową. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać.

Pierogi to kulinarna ikona Polski, symbol tradycji, gościnności i rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni. We love pierogi. Lubimy pierogi na co dzień i od święta, i na każdą uroczystość, o każdej porze roku. Są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sophie's Natural pierogi, produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską, pod adresem 4617 Turney Road w Garfield Heights. Telefon kierunkowy 216-341-5910. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru, syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sophie's Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio. Między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks, Myers, a także w Sophie's Natural pierogi Retail Store. 4617 Turney Road w Garfield Heights. Są one tutaj w dużym asortymencie smaków w byłym Peters Market. Sophie's Natural pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne, smaczne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania, i polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sophie's Natural pierogi Retail Store i życzy smacznego.

No, czasem tak jest. Jesteście Państwo zaproszeni na przyszłą sobotę, 19 września, do Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury w Cleveland przy Lansing East 65 na doroczne dożynki. Proszę podać tą informację osobom, najbliższym osobom znajomym, którzy się interesują spotkaniem w centrum. Będzie dobra okazja, żeby się spotkać. Zapraszamy.

Nie umiemy rozgryźć myśli Pana Boga. Nie znamy ścieżek naszych losów. Próbujmy więc żyć według naszych marzeń, usiłując znaleźć na to sposób. Więc szukamy szczęścia w gęstym lesie i z pajęczych sieci tkamy nasze życie. Lecz wystarczy czasem lekki powiew wiatru, by zatrzymać w biegu czyjeś serca bicie. Nie próbujmy więc zgadywać myśli Boga, bo nie wiemy, kiedy skończy się ten świat. Żyjmy tak, by niczego później nie żałować i by w życiu nie zmarnować nawet dnia.

0: płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with the Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat, 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.

Podzielę się z Państwem felietonem Witolda Gadowskiego pod tytułem Jak głosować? Pora na radykalną zmianę naszego podejścia do wyborów i głosowania. Musimy zacząć wymagać, a z tym wiąże się oczywiście jasne określenie kryteriów, które powinni spełniać ci, których poślemy do rządzenia w naszym imieniu. Należy określić katalog podstawowych wartości, którym powinni służyć ludzie obdarzeni naszym zaufaniem. Po pierwsze, stosunek do życia. Preferujmy jedynie tych kandydatów, którzy jasno opowiadają się za życiem jako darem Pana Boga. Po drugie, podejście do wartości. Tu preferujemy jedynie tych kandydatów, którzy potrafią spojrzeć na wolność jako na obowiązek i określić jej definicję w sposób społecznie roztropny. Po trzecie, stosunek do Polski i Polaków. Jeżeli ktoś definiuje się najpierw jako Europejczyk czy wręcz kosmopolita, nie zasługuje na zaufanie, gdyż wiadomo, że będzie podlegał regulacjom wyznaczonym przez ośrodki definiującej, co ową europejskością jest, a co na to miano nie zasługuje. Jeżeli ktoś jasno, niemalże odruchowo nie potrafi powiedzieć, że Polska i Polacy są dla niego ważniejsi niż interesy innych nacji i kultur, nie zasługuje na uwagę, a co dopiero na poparcie. Po czwarte, stosunek do gospodarki. Nie wolno karać ludzi za przedsiębiorczość. Po piąte, stosunek do własnego pochodzenia i kultury. Jeżeli nie odbudujemy polskiej kultury, będziemy skazani na imitację i wdrukowane w kolejne pokolenia kompleksy wobec wytworów obcych, które z natury uznawane są za lepsze niż rodzime. Po szóste, ochrona prawdy i walka z polityczną, ideologiczną cenzurą zmieniającą media w rozsadniki propagandy. Po siódme, ograniczenie agresji innych cywilizacji na polską przestrzeń kulturową i medialną, a tym samym na świadomość żyjących współcześnie Polaków. Po ósme, ochrona dobra, a więc niedopuszczenie do obowiązywania etyki wielowartościowej i relatywnej. Niech w tych ośmiu zakresach zawrze się zestaw wymagań wobec polityków i organizacji chcących odgrywać w Polsce rolę decydującą. Najważniejsze, abyśmy przestali głosować na postaci, a skupili się na promowaniu wartości. Był to wyjątek z artykułu felietonu Witolda Gadowskiego pod tytułem Jak głosować, który właściwie wszędzie jest bardzo aktualny.

0: Gdy boń zdrów.
1: Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Sklepy Discount Drug Mart, domy pogrzebowe Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma, State Meats Market w Parma, Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. Program ten może istnieć i służyć Polonii dzięki ogłaszającym się firmom i organizacjom. Proszę uprzejmie korzystać z ich usług.

I to już wszystko na dzisiejszy ranek. Dziękujemy za uwagę. Polecamy Państwu ogłaszające się firmy, które opłacają nasze wspólne, niedzielne spotkania z polską muzyką, z polską kulturą i żywym polskim słowem. Thank you for joining us today for the Polish program. Please patronize our sponsors. This is Eugenia Stolarczyk. Have a safe and wonderful week until next Sunday, when we come to you with the Polish radio program over WERI 1490 Cleveland Heights. Thank you for listening, and thank you, Dave, for excellent technical assistance. Thank you.